Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Nowy Jason Derulo o poranku w Radiu Sochacze, DJ Goya, Michiko, Melody na wokalu. A już teraz punktualnie 6 na 94.9 FM. To czas sprawdzić, co słychać w kraju i na świecie. Już teraz najnowsze wiadomości.
1: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawyją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
2: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe, ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
1: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować się spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na 3. i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
4: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
1: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No opady o poranku to już doskonale widzicie. Tak, w Sochaczewie okolicach dzisiaj raczej deszczowo, ale przez pierwszą część dnia. To znaczy do 13-14 faktycznie popada i pochmurno, a później nawet po południu jest szansa na zobaczenie słońca. Taka prognoza dzisiaj. Oprócz tego na termometrach aktualnie 14 stopni Celsjusza, ale w najcieplejszym momencie dnia, czyli tak między 17 a 18, będzie tych stopni nawet 19. Wiatr umiarkowany dzisiaj przez cały dzień, powiedzmy średnio z prędkością 29 km na godzinę, a to wszystko z zachodu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry lato w Radiu Sochaczew. Jest wtorek, 21 lipca. No i co, moi drodzy, rozpoczynamy ten dzień w takim razie. Dzisiaj, a propos tych, którzy świętują, no to pozdrawiamy szczególnie Daniela i Wiktora, bo to są dzisiejsi solenizanci. A z nietypowych świąt to takich nie ma. Chyba, że wspólnie tych nietypowych świąt będziemy dzisiaj szukać. To jeszcze się okaże. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, o poranku. I co?

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Bardzo fajny, energetyczny numer o poranku w Radiu Sahaczew. I taki pozytywny. The Bausa, I Wanna. To jest norweska grupa, która ostatnio świętuje triumfy, zwłaszcza na Instagramie. No i takie kawałki, to my chcemy słuchać jak najbardziej. Dzień dobry, lato, 11 minut po 6:00, tu Radio Sahaczew o poranku. Dzisiaj, słuchajcie, jest od naszych praojców tak kierunek, takie wskazanie, żeby spoglądać na liście ziemniaków. Dlaczego? No bo w przysłowiu na dziś jest, że gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. Także jeśli nie macie nic lepszego do roboty na przykład dzisiaj, no to możecie pooglądać liście ziemniaków. Wtedy być może dowiecie się coś na temat tej pogody, jaka będzie. Jeśli ktoś wam uda, no to dajcie znać koniecznie, czy ten eksperyment się powiedzie i czy te liście ziemniaków coś wam o tej pogodzie powiedzą. Już za chwilę kalendarium w Radiu Sahaczew. Sprawdzimy, co działo się dokładnie 21 lipca. Ale dla tych, którzy wstali dzisiaj, ale są nieprzekonani, coś takiego, żeby lepiej się wstawało, żeby lepiej się do życia pobudzić. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, już teraz na 94.9 FM.

0: Purple Disco Machine, Substitution Kang, co poranku w Radiu Sochacze w programie Dzień Dobry Lato. 21 lipca, moi drodzy, sprawdźmy, co działo się w naszej historii. To czas na kalendarium na naszej antenie. No i dzisiaj tak pomnikowo, bo w 1951 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, a w 1960 roku w Łodzi odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki. No i to wszystko działo się właśnie 21 lipca. Ale ważnych informacji, w 1973 roku wtedy miała miejsce, słuchajcie, pierwsza oficjalna wolna sobota. Czujecie, jak to brzmi? Tak jest. W 1973 roku, 21 lipca, wreszcie miała miejsce pierwsza wolna sobota. No i to też był dzień, kiedy Lucien Lis wygrał 30. Tour de Pologne. Tak, z czasów, gdy jeszcze rzeczywiście nasi polscy rowerzyści zdecydowanie odnosili sukcesy. No teraz jest nie aż tak dobrze w tym sporcie, ale mimo wszystko pamiętamy te właśnie sukcesy. No i pierwsza wolna sobota to też myślę, że sukces. Tak, myślę, że się sprawdziło. Myślę, że to również potwierdzicie. Za chwilę Bajmy, za chwilę Lorin, za chwilę Lawson, czy Wiktor Dyła i Kasia Sienkiewicz w Radiu Sochaczew. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Euforia o poranku w Radiu Sochacze. 29 minut po 6. Dzień dobry, lato w ten wtorkowy poranek. A ja was pytam dzisiaj na naszym Facebooku. Tak, można tam wchodzić i nas obserwować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to Radio Sochaczew się nazywamy na Facebooku. Tak, dla formalności. Tam was pytam o to, jaki zapach kojarzy wam się z latem. Może to być dla kogoś tak tematycznie, co do pogody. Mokry beton po deszczu, albo na przykład świeżo skoszona trawa, albo jeszcze jakiś inny. No i Dorota pisze już do nas o poranku, że dla niej lato to jest przede wszystkim morska bryza, to powietrze nad morzem, zapach lasu i truskawek. No, to jest rzeczywiście bardzo dobre połączenie zapachowe i to jest skojarzenie z latem. A jakie wy macie zapachowe, stricte, czysto zapachowe skojarzenie właśnie z tą porą roku, którą aktualnie? Dajcie znać na naszym Facebooku. A ja wam gram najlepsze muzyki na poranek. Lawson, Juliet, już teraz za chwilę Wiktor Dułaka-Sienkiewicz, a za moment Depeche Mode.

0: Depeche Mode w takiej odsłonie bardzo pozytywnej o poranku w Radiu Słuchacza, w program Dzień Dobry Lato. 21 minut do 7, także jeśli macie na przykład na tą godzinę do pracy, no to już wiecie, że możecie się spieszyć. Tak. Kto pije aktualnie kawkę, kto dopiero do nas dołączy, no to smacznej kawusi życzymy i pijemy ją wspólnie, oczywiście z Radiem Słuchaczy. A ja was pytam właściwie na naszym Facebooku o to, jaki zapach kojarzy wam się z latem. No, tych zapachów może być dużo. Na przykład rozgrzana słońcem skóra, wanilia, olejek do opalania. To też może się kojarzyć z latem. Morska bryza, bergamotka, cytryna, liście mięty. No, mnóstwo zapachów to są te, które jednocześnie, jednoznacznie nam się kojarzą właśnie z tą porą roku. A wam jakie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dzień dobry lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Lego. Lego. Lego.

0: Gypsy i Go For Money, ostatni dzień lata, chociaż to jeszcze ostatnie dni lata na pewno nie są. Jeszcze tego lata dużo zostało. No tak, jeszcze trochę, na pewno. Do końca tej pory roku. Jak tam u was? Dlaczego już nie śpicie i jak ten poranek wtorkowy, deszczowy, co by nie mówić? Dajcie znać na naszym Facebooku. Już za kilka chwil punktualnie o 7:00 będą najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: A w nim, w tym serwisie, przeniesiemy się m.in. do gminy Brochów. Zostańcie z nami i nie przegapcie tego, co najważniejsze.

jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Minęła siódma.
8: Gmina Brochów niemal w całości rozwiązała problemy z ciśnieniem wody. Pomogła inwestycja w Tułowicach. W tym serwisie także o wodzie w gminie Błonie, która na ten cel otrzymała dotację. Awanse nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego na terenie Sochaczewa i powiatu. Łącznie 38 zdanych egzaminów. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Problemy z ciśnieniem wody na terenie gminy Brochów, które występowały w poprzednich latach, są już prawie zupełnie zażegnane, podkreśla samorząd gminy. To za sprawą funkcjonującej od niedawna stacji podnoszenia ciśnienia w Tułowicach.
9: Bardzo ważna inwestycja, stacja podwyższenia ciśnienia w gminie Brochów powstała i zabezpiecza tereny nadwiślańskie, miejscowości nadwiślańskiej. Bardzo ważna rzecz. Aktualnie należy poprawić automatykę ustawienia, parametry ciśnieniowe. Mamy jeszcze chwilkę na to czasu. Jak to doprecyzujemy, to już będzie na 100% problem zażegnany. W przyszłości dla zabezpieczenia gminy, jeżeli chodzi o wodę, dostęp do wody.
8: Podkreśla wójt gminy Brochów Piotr Szymański. Z kolei gmina Błonie cieszy się ze wsparcia dla gospodarki wodnej. Kwotę w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymała gminna spółka wodna. Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wsparcie zostało przyznane na podstawie wniosku złożonego przez spółkę.
10: Spółka wodna nasza działa dość prężnie, jest wskazywana przez wielu jako wzorcowo działająca. Pamiętajmy, że w wielu gminach w ogóle spółki wodne działają, mimo że taka potrzeba jest. Poza czyszczeniem rowów, tak od krzaczaniem ich czy koszeniem, mają również inne zadania, bardziej administracyjne. To inwestorzy szczególnie wiedzą, że taką mają pracę. Staramy się wspierać spółkę wodną, żeby te problemy były rozwiązywane i żeby coś się działo w tym zakresie.
8: Mówił Przemysław Kubicki, sekretarz gminy Błonie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: 13 nauczycieli szkół powiatowych, a 25 ze szkół miejskich z awansem na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną, potwierdzając swoje przygotowanie merytoryczne, kompetencje zawodowe oraz gotowość do dalszego rozwoju. Gratulujemy nauczycielom z Sochaczewa i okolic awansu zawodowego.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Za nami pierwszy tydzień miejskich półkolonii. Pierwsze dni upłynęły pod znakiem bezpieczeństwa, aktywności sportowych, w tym zajęć na basenie, na szkolnym boisku czy w krainie przygód. To jednak nie koniec wakacyjnych przygód najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Półkolonie organizowane przez Trójkę odbywają się w godzinach od 9 do 15 i potrwają do 24 lipca.
11: Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
12: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce. polskie i szwedzkie pary dyżurne.
11: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
4: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
11: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Z tego co widzę, gdyby tak chcieć pogodowo ten dzień przekroić na pół, no to ta pierwsza połowa była deszczowa i pochmurna, tak mniej więcej do 12-13, a od 13 z tego co widzę, słuchajcie, słońce ma się pojawić, tak, i nawet 19 kresek na plusie dzisiaj, właśnie późnym popołudniem, no póki co bliżej 14, a odczuwalna to w ogóle na poziomie 10. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, jeśli już powie to z prędkością 30 km na godzinę z zachodu.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew. Wtorkowy poranek. Właśnie to jest to. To jest to, dlatego że u nas moc muzyki i moc dobrej energii po to, żeby chciał wam się wstawać. Tak, po prostu. Na przykład muzycznie godzinę 7 rozpoczynam Mike Oldfield, Maggie O'Reilly, ale w tej godzinie także nasz dzisiejszy hit dnia. No i już teraz powiem, że będzie to hit poniekąd związany z ostatnim mundialem. Także piłkarski, ale polski. No, to już wiecie, a już za chwilę więcej szczegółów także na ten temat. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Ja przypomnę, że na naszym Facebooku pod postem możecie pisać, jaki zapach kojarzy wam się z latem.

0: Dzień dobry, lato w Radiu CHF, a już teraz czas na...
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: W hicie dnia dzisiaj kawałek, który mógł was zdziwić, mógł zdziwić cały świat, ale bardziej tę polską publikę. Bo nie wiem, czy wiecie, że hiszpański piłkarz Pablo Gavi, po tym jak Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, wstawił relację na Instagrama, w której opatrzył tę relację piosenką właśnie tej artystki, piosenką, która została wydana w 2016 roku, ale to za sprawą TikToka jest hitem ponownie, nie tylko w Polsce, ale jak się okazuje również na całym świecie, jak się okazuje również mistrz świata Gavi, piłkarz Barcelony, no to on również do tego kawałka dotarł. No to gramy go również i my w Radio Sochaczew. Chodzi oczywiście o Anię Dąbrowską i W głowie. Teraz właśnie ten numer na 94,9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: To muzykę prosto ze Szwecji, Smith & Tell, Hotel Waltz w Radiu Sochaczew. Dzień dobry, lato, a my przenosimy się właśnie do letniej miejscowości, bo jak czytam w internecie, jezioro Como we Włoszech, a raczej miasto Varenna leżące nad tym jeziorem, wprowadziła kary dla turystów, którzy chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych i w strojach takich typowo letnich, turystycznych. Tam można jedynie w strojach kąpielowych przebywać na plażach, kąpieliskach, miejscach cumowania łodzi i po mostach, no a za złamanie tej kary, to są kary za złamanie tego przepisu, nawet do 200 euro, czyli nawet 860 zł, jeśli chodzicie po Varennie właśnie w stroju kąpielowym. Proszę bardzo, to jest taka ciekawostka a propos takich letnich przepisów i a propos tego, co aktualnie dzieje się na świecie. No póki co w Polsce żadne miasto jeszcze takich kar nie wprowadziło. Czy wprowadzi, nie wiem, ale być może to będzie jakiś kolejny krok. Za chwilę Ava Max, Million Dollar Baby, za moment męskie granie orkiestra. September też się u nas muzycznie pojawi, ale oczywiście nie tylko Varenna nad jeziorem Como, czy szwedzkie kawałki. Będziemy wracać do tego, co słychać w Sochaczewie i okolicach. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Wosebę.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino. Woseba.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze Wiadomości dla Kierowców, czyli nasz trafik. Jeśli jesteście za kółkiem, widzicie utrudnienia, korki, o których chcielibyście dać nam znać, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: To energetyczne jadanie o poranku w Radio Sochaczew, a już teraz czas na wiadomości prosto z dróg, wiadomości dla kierowców, czyli nasz trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Naszą drogę zaczynamy w centrum Sochaczewa. Tutaj możecie napotkać utrudnienia na skrzyżowaniu Gawłowskiej z Płocką. Zwłaszcza jeśli chcielibyście z Gawłowskiej wyjechać, no to trochę czasu tam stracicie. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum jeszcze bez dużych korków, chociaż te skrzyżowania Warszawskiej, Staszica i Traugutta, tutaj delikatne problemy mogą być. Warszawska, Aleja 600-lecia, Piłsudskiego również. No i skoro jesteśmy przy Alei 600-lecia, tutaj okolice supermarketu czy skrzyżowania z Pokoju i Polną, to są też miejsca, w których ten ruch jest intensywny w tym momencie. Podobnie na przykład na skrzyżowaniu w Trojanowie, no i na objeździe do Chodakowa, czyli Łąkowa, Młynarska, Trojanowa, później okolice Ronda Jana Pawła II, to już Chodaków, czyli ulica Chopina i Chodakowska. Tutaj tych aut może się pojawić sporo w tym momencie. Delikatne problemy, jeśli chcielibyście wyjechać z Okrzei 15 sierpnia, tam trochę poczekacie, a wcześniej to także na przykład ulica Towarowa i okolice Ronda przy Moskotorówce, tam ruch jest i to jest znaczny. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? Już to teraz sprawdzamy. 50 w stronę Żyrardowa, bez większych kłopotów. Do Ronda w Wiskitkach powinniście przejechać bezproblemowo. 92 w kierunku Warszawy, tutaj w Błoniu dopiero drobne kłopoty się mogą pojawić, później w Święcicach i w Ołtarzewie na skrzyżowaniach, ale takich problemów z ostatniej chwili nie zgłaszacie. 92 w kierunku Łowicza, do samego Łowicza przejezdna. 50, ale tym razem w stronę Wyszogrodu, tutaj bez problemów tak naprawdę. 705 w stronę Brochowa, przejezdna, bezproblemowa, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj dopiero w Nowej Suchej utrudnienia, tam cały czas ta tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc no, na pewno te cenne minuty stracicie, jeśli was złapie czerwony.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw sprzedaż.
11: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków, ulica Wyszogrodzka 91. Budomat, twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Tu Radio Schat w 9 minut do 8. Jeśli macie na tą godzinę do pracy, no to już możecie się zbierać. Już właściwie pewnie musicie. A tymczasem przypominamy, że dzisiaj możecie przez cały dzień słuchać syren alarmowych, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia systemu, a więc na terenie powiatu sołaczewskiego, ale także innych powiatów w naszym kraju dzisiaj właśnie te syreny alarmowe będą przez cały dzień rozbrzmiewać w ramach testów, więc nie należy wpadać w panikę. Najnowsze wiadomości za kilka chwil, punktualnie o 8. Do tego czasu Gloria Estefan i jej Konga. Maroon 5 też się muzycznie u nas pojawi.

0: 9FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda. Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Kefir łaciaty naturalny 360 ml, Mlekpol 2,19 za sztukę. Chłodnik warzywny 380 g, Mlekpol 3,49 za sztukę. Serek homogenizowany 150 g, Piątnica 2,49 za sztukę. Śmietana 18% 400 g, Piątnica 5,29 za sztukę. Promocja.

0: obowiązuje do 27 lipca lub do wyczerpania zapasów.
1: Dzień dobry lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
5: Na zegarach punktualnie 8:00. Sprawdźmy, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
6: Na początek przypominamy o działającym w Sochaczewie od niedawna punkcie paszportowym. Mamy komentarz posła Adama Orlińskiego. Dzisiejsze syreny alarmowe to tylko ćwiczenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. W tym serwisie także wakacyjna zachęta Kępinowskiego Parku Narodowego do pieszych wędrówek po puszczy. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Przypominamy, że od początku lipca mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać wnioski o paszport i odbierać gotowe dokumenty bez konieczności wyjazdu do innych miast. Przywrócenie punktu po latach przerwy to efekt wielomiesięcznych działań i rozmów prowadzonych przez władze powiatu sochaczewskiego we współpracy z administracją rządową. To były intensywne rozmowy, ale udało się, przyznaje poseł Adam Orliński.
7: Pamiętajmy, że dawno temu, 2007-2008 rok, ten punkt jeszcze funkcjonował, kilkanaście lat przerwy i tutaj to pokazuje, że jest też dobra współpraca i przy takich konstruktywnych, potrzebnych działaniach dla mieszkańców i władze powiatu tej polskiej, które reprezentuje w województwie akurat wojewoda, doszły do porozumienia, udało się to wszystko dogadać. Ten punkt funkcjonuje od 1 lipca. Idziemy w umacnianie właśnie samorządu terytorialnego, tych jednostek, tego powiatu sochaczewskiego, że tworzymy tego typu przedsięwzięcia. Bardzo też dziękuję tutaj wszystkim radnym, bo w wielu miesiącach wspólnej debaty udało się otworzyć z pożytkiem dla mieszkańców.
6: Terenowy punkt paszportowy działa w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze w pokoju numer 16.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Jak już informowaliśmy, dziś przez cały dzień aż do godziny 19 w naszym powiecie mogą być syreny alarmowe. Są one uruchamiane w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26. Co ważne, to tylko ćwiczenia, a nie rzeczywiste zagrożenia, zatem mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. Celem działań ma być sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: Wakacyjnie Kępinowski Park Narodowy poleca się do pieszych wędrówek. To dobre miejsce, by zaczerpnąć świeżego powietrza i poobserwować przyrodę. Miejsc do takiej formy rekreacji jest w puszczy wiele.
8: Można puszczę przejść i wzdłuż, i wszerz. Tych szlaków jest na tyle dużo, żeby zobaczyć wszystko, co w puszczy można zobaczyć, ale tak są umiejscowione, żeby nie przeszkadzać przyrodzie w jakiejś tam egzystencji. Miejsca wybierane przez grupy są różne. Ja proponuję zawsze kilka wariantów takiego przejścia, żeby pokazać właśnie tą różnorodność przyrody, żeby trochę podejść pod jakąś wydmę, wejść na jakąś niezbyt wysoką górę, ale jednak zobaczyć trochę terenów podmokłych. Te tereny podmokłe niestety są jakby mocno eksponowane, widoczne tylko wczesną wiosną.
6: Mówił przewodnik po KPN Michał Wrocławski.
9: To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19:00. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
10: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
9: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
11: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
9: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na

0: termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
1: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
0: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 15 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczewie okolicach aktualnie, ale będzie cieplej, bo do 19, może nawet 20 kresek na plusie zobaczymy późnym popołudniem. Wtedy też zobaczymy więcej słońca. Teraz ono próbuje się przedrzeć, ale jeszcze się mogą pojawiać w tej pierwszej części dnia, zwłaszcza opady deszczu i no i te chmury intensywne. Ale w tej drugiej części to już więcej słońca i bez deszczu. Tak nam mówi prognoza.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Tu program Dzień Dobry, Lato w Radiu Sochaczew. Jest wtorek, 21 lipca. Kto aktualnie w pracy być może czeka w kolejce po kawkę, no to smacznej kawusi już teraz życzymy. No i pozdrawiamy przy okazji. Każdego Daniela, Wiktora, Julię, Jana, Andrzeja, Ignacego, Klaudiusza, Benedykta, Wawrzyńca, Praksedę, Laurencjusza i Laurentego. No bo takich solenizantów mamy w kalendarzu. Miley Cyrus, na początek 8. Ona o kwiatach będzie śpiewała. Bardzo ładna pioseneczka, muszę powiedzieć. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Bye.

0: co pachnie jak lato. O to was pytam na Facebooku Radia Sochaczew dzisiaj. Słuchaczka Joanna napisała, dla niej lato pachnie jaśminem, poziomkami i mokrym runem leśnym. No to od razu jak słyszymy te słowa, to sobie te zapachy możemy wyobrazić, przypomnieć. Zdecydowanie poziomki to jest owoc, który mam wrażenie jest za mało eksponowany, za mało doceniany, a to przecież taki nasz polski leśny owoc typowo. A więc jak najbardziej się zgadzam. No i to mokre runo leśne, tak, zwłaszcza po takim obfitym deszczu potrafi nam się z latem skojarzyć. Co wam się kojarzy? Na przykład zapachowo. Dajcie znać na naszym Facebooku. A ja tymczasem, słuchajcie, przeglądam tu sochaczew.pl, nieco zmieniając temat, a tam bardzo dobra informacja, bo proces niszczenia wyrzutni rakietowej na terenie skansenu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą został powstrzymany. Podziękowania należą się sochaczewskiej grupie odkrywców historii, która o ten sprzęt zadbała. W jaki sposób? O tym więcej na naszym portalu.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Skoro muzyka i to muzyka na lato, no to już teraz Margaret i My Cabana.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Natalia ze Zneba, wszystko jedno, a dzisiaj, słuchajcie, urodzin obchodzi jeden z ulubieńców mundialowych, czyli Viking Erling Haaland, norweski piłkarz, kończy dzisiaj 26 lat. No wiele można o nim powiedzieć, zwłaszcza po tym bardzo dobrym występie na mundialu, zresztą nie tylko na tym, bo i klubowo też sobie radzi całkiem nieźle, to jest jeden z najlepszych napastników na świecie, bez wątpliwości, ale nie wiem, czy wiecie, że Haaland był kiedyś śpiewakiem, tak, nawet wydał numer, którego klip zrealizował, nagrał w Polsce. Brzmiało to mniej więcej tak.

To 16-letni wówczas Erling Haaland, który śpiewał podczas Pucharu Syrenki. No nie wiem, jak wam się ta wersja podoba. Ja chyba się cieszę, że jednak został piłkarzem. Radio Sucha.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: No i w tym momencie możecie mieć problemy na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To w ramach centrum Sochaczewa. Rzeczywiście tam korek jest. Gdzie jeszcze duży ruch? No na przykład na ulicy Warszawskiej między tymi dwoma największymi skrzyżowaniami z ulicą Staszica, Traugutta, Aleją 600-lecia i Piłsudskiego. Skoro już mowa o ulicy Piłsudskiego, tutaj wyjazd z Olimpijskiej w tę ulicę może stanowić delikatny problem. Duży ruch na ulicy na Alei 600-lecia, w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. A skoro Trojanów, to Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa. Tutaj ten ruch może być, może bez korków, natomiast intensywny, to na pewno. 50 w stronę Żyrardowa, więc teraz sprawdzamy wylotówki z miasta. Tutaj nie powinniście mieć większych kłopotów na tej trasie. Do ronda w Wiskitkach wszystko układa się po waszej myśli. 50 w stronę Wyszogrodu, tutaj też bez takich większych przystojów w ruchu tak naprawdę. Płynnie się ruch odbywa. 92 w stronę Warszawy, też nie informujecie o dużych utrudnieniach. Na pewno zatrzymacie się w Błoniu, na pewno w Ołtarzewie, to na skrzyżowaniach, ale to takie typowe zatrzymania. 92 w stronę Łowicza, tutaj problemów nie macie, do samego Łowicza ruch płynny. 705 w stronę Brochowa, również bez kłopotów, tak naprawdę bez problemów z tego co widzę. Na 705 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Skierniewic, tutaj te problemy się mogą pojawiać w Nowej Suchej, tam trochę czasu stracicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Woseba.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Audio Souls, Promise w Radio Słuchaczy. Dzień dobry, lato, 9 minut do 9, wtedy też najnowsze wiadomości z Sochowa i okolic, a w nich między innymi o tym, że będzie referendum w gminie Sochaczew. O szczegółach już za chwilę na 94 i 9 FM. Do 9 zaśpiewa i zagrają nam Jugopolis. Miasto budzi się, za chwilę także James Blunt.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Kefir łaciaty naturalny 360 ml, Mlekpol 2,19 za sztukę. Chłodnik warzywny 380 g, Mlekpol 3,49 za sztukę. Serek homogenizowany 150 g, Piątnica 2,49 za sztukę. Śmietana 18% 400 g, Piątnica 5,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 27 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 9.
11: Jest postanowienie komisarza wyborczego w Płocku dotyczące referendum w gminie Sochaczew. Od tego zaczynamy. Nowi honorowi obywatele w gminie Iłów przygotowania do uroczystości trwają. W tym serwisie zaglądamy też do gminy Młodzieszyn. Jest pilna prośba do rolników. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Jest postanowienie komisarza wyborczego w Płocku dotyczące przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji. Komisarz uznał wniosek mieszkańców w tej sprawie za spełniający wymogi określone w przedmiotowej ustawie i wyznaczył termin referendum. Będzie ono przeprowadzone w niedzielę 6 września w godzinach od 7 do 21. Kampania referendalna potrwa do 4 września do północy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Samorząd Iłowa chce nadać tytuły honorowych obywateli gminy braciom Popielarkom. Przypomnijmy, to właśnie Marian i Henryk Popielarkowie w czasie okupacji ukryli na swojej posesji sztandar 68. Pułku Piechoty z Wrześni. Poznaliśmy już datę i pierwsze szczegóły związane z uroczystością.
12: Odbędzie się jako uroczystość podniosła. Planujemy upamiętnić wysadzeniem dwóch dębów na Parku Stulecia. Trwają przygotowania. To odbędzie się 2 października, bo bracia Popielarkowie zginęli w Powstaniu Warszawskim, a jak wiadomo 2 października to jest data właśnie zakończenia Powstania Warszawskiego, czy upadku Powstania Warszawskiego, więc chcemy, by zaznaczyć ich bohaterstwo.
11: Mówi wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Upamiętnienie braci Popielarków jest w głównej mierze związane z bohaterskim ukryciem drogocennego sztandaru znalezionego w Krzyżyku Iłowskim.
12: To nadanie tytułu honorowego obywatela braciom Popielarkom wynika przede wszystkim z tego faktu dotyczącego sztandaru, bo to oni skutecznie na blisko 86 lat ukryli ten sztandar, a że zginęli, no to wiadomo, że nie mogli wskazać gdzie.
11: Uroczyste nadanie tytułów ma się odbyć w szkole w Iłowie z udziałem wojska, w tym 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: I jeszcze komunikat. W związku z pismem wojewody mazowieckiego Urząd Gminy Młodzieszyn zwraca się z prośbą do rolników o pilne przekazanie informacji o powierzchni upraw, które zostały uszkodzone przez wysokie temperatury. Zgłoszeń należy dokonywać do 24 lipca na formularzu udostępnionym przez wojewodę mazowieckiego, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy bądź w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w pokoju numer 13.
5: Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
13: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie, my na tym cierpimy.
5: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione, to z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy. Mówi analityk Jakub Boguski z e-petrol.pl.
14: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
5: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z Piaseczyńskiej Policji.
15: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
5: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Jak będzie wyglądał ten dzień pogodowo? To już trochę widzimy. To znaczy przelotne opady w tej pierwszej części dnia możliwe. W Sochaczewie okolicach, natomiast w tej drugiej raczej nie, raczej słońce. Tak już od 14 powinno być słonecznie i wtedy do 19 stopni, no ale do tej 13 no to popadać może, no i pochmurno. I nieco mniej na termometrach, jeśli chodzi o temperaturę, bardziej bliżej 16 kresek na plusie, a odczuwalna to w ogóle bliżej 10. Ciśnienie umiarkowane dzisiaj przez cały dzień na poziomie średnio 1012 hektopaskali, umiarkowane również wiatr.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A dzisiaj słońce znajduje się w raku. Tak, a Księżyc przejdzie z wagi do Skorpiona. Także jeśli to jest ważna dla Was informacja, to proszę bardzo, chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew i z nami na przykład Paul McCartney. Proszę bardzo, chwila Magda Bereda, Golec Orkiestra, Scatman John. Oj, będzie się muzycznie działo. A w tej godzinie także rozmowa z naszym porannym gościem, kto nim będzie, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Radio Skaczowa Poranku, Skatman John i właśnie Skiba Babababab, to jest ten numer. A my przypominamy, bo dzisiaj, jak słyszycie, syreny alarmowe także i w powiecie saczewskim wybrzmiewają, więc przypominamy, żeby się nie bać, żeby zachować spokój, no bo to są tylko ćwiczenia w ramach Alarm 26, to ogólnokrajowe właśnie ćwiczenia, więc wielokrotnie będą uruchamiane syreny alarmowe także i w Sochaczewie. Do 19 możecie je usłyszeć, więc warto o tym mówić także innym, żeby oni również nie wpadali w panikę. A już za kilka chwil rozmowa z porannym gościem Radio Sochaczew. Dzisiaj przeniesiemy się do gminy Nowa Sucha i sprawdzimy, co słychać właśnie w tej gminie. Zostańcie z nami na 94 i 9 FM.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
5: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: A w naszym studiu wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
17: Na początek ważny, strategiczny temat dla gminy Nowa Sucha, no i nie tylko. Plan ogólny gminy. Trwa w tej chwili zbieranie opinii, wniosków. Tydzień temu zaledwie mieliście spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.
18: Tak, długo się przygotowywaliśmy do tego planu ogólnego. Jest temat bardzo trudny, dlatego że ograniczenia dla rozwoju zabudowy, szczególnie w takiej gminie jak nasza, która się rozwija, gdzie nam przybywa mieszkańców, są bardzo duże i zrozumiałe, że mieszkańcy uciekają w decyzji o warunkach zabudowy. Tych wniosków jest bardzo dużo, cały czas pracujemy nad tym. Natomiast swoją drogą plan ogólny przygotować musimy i chcemy. I projekt tego planu jest udostępniony na naszej stronie internetowej, również w Urzędzie Gminy, można się z nim zapoznać. Od początku lipca trwają konsultacje. Można swoje wnioski, uwagi składać na specjalnych formularzach, też właśnie albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej. Te konsultacje będą trwały do 4 sierpnia. Tutaj bardzo ściśle będziemy przestrzegać tych terminów, ponieważ chcemy ten plan uchwalić jak najszybciej, dlatego że jest możliwość jeszcze uzyskania dofinansowania na utworzenie tego planu, a to jest też, są spore pieniądze. Tymczasem terminy nam mocno uciekają, ponieważ prawie wszystkie gminy pracują nad planami ogólnymi. Przesyłaliśmy je do różnych instytucji i te instytucje swoją siłą rzeczy zostały zasypane tymi planami, a one musiały wydać nam opinie, uzgodnienia i to wszystko się przeciągnęło. Tydzień temu, tak jak pani wspomniała, było zebranie. To było spotkanie z urbanistą, który przygotowuje ten plan. Byli mieszkańcy, zadawali bezpośrednio pytania, uzyskiwali odpowiedzi i też takie były co do zasad ogólnych, również szczegółowe rzeczy. I zachęcamy, żeby na tych formularzach również zadawać pytania, takie, jakie nam się nasuną. Zrozumiałe, że to jest nowy projekt, więc jeśli mamy jakiekolwiek pomysły, wątpliwości, proszę się nimi dzielić. Będziemy też to przesyłać do urbanistów, żeby fachowcy mogli określić, odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania, tak żeby ten plan ogólny powstał możliwie jak najlepszy.
17: Tyle o planie ogólnym. Kolejny temat bardzo ważny, budowa gazociągu na terenie gminy, na terenie części gminy. W tej sprawie będzie organizowane specjalne spotkanie dla mieszkańców, zwłaszcza właśnie pewnej części gminy.
18: Tak. Przez naszą gminę przebiega gazociąg. Kilkanaście już lat temu został wykonany i naprawdę bardzo dużo dobrego ta inwestycja wniosła. I teraz jest taka możliwość, żeby jakby kolejna siatka tego gazociągu powstała, patrząc od strony gminy.

0: przystąpić do realizacji tego projektu. Jest gotowa, żeby wykonać to do końca tego roku i w związku z tym firma zaprasza mieszkańców właśnie tych miejscowości na spotkanie, które będzie się w Gminnym Ośrodku Kultury 30 sierpnia, to jest czwartek,
1: czyli
0: za tydzień. Tak, 30 lipca, przepraszam. Czwartek za tydzień o godzinie 17. Przepraszam, bardzo serdecznie zapraszam. Tam będzie można bezpośrednio od wykonawcy, od operatora sieci uzyskać informacje szczegółowe na temat możliwości korzystania z gazociągu, przyłączenia się do gazociągu.
1: No tak, bo też w dużej mierze od tego zainteresowania mieszkańców zależy ta budowa.
0: Po części tak, bo wiadomo, że każdy inwestuje po to, żeby i mieszkańcy mieli z tego korzyść, no ale wiadomo, że też to nie jest przedsięwzięcie charytatywne.
1: No zdecydowanie. Zaledwie wczoraj ogłosiliście przetarg, ważny też dla gminy, przetarg na zdalny odczyt wodomierzy na terenie gminy. Dlaczego to takie ważne?
0: Tak, ja już mówiłem o tym i będę pewnie co i rusz przypominał. Jest to dlatego takie ważne, ponieważ dotyczy to nas wszystkich. Wiadomo, że potrzebujemy wszyscy wody i chcemy, żeby to wszystko działało nam jak najlepiej. I tym elementem usprawniania działalności całego systemu jest zdalny odczyt wodomierzy. Polega to na tym, że do każdej posesji dotrze ekipa, która wymieni wodomierz na specjalny wodomierz z nakładką, dzięki której będzie można odczytywać wskazania wodomierza praktycznie co godzinę, w zależności od tego, jak to się nastawi. Co to nam da? Da to możliwość taką, że będziemy mogli na bieżąco bilansować zużycie wody, będziemy mogli wychwytywać, w których miejscach następują jakieś przecieki, to dość szybko. Też będziemy mogli sprawniej rozliczać się z mieszkańcami, nie czekać na przyjście inkasenta co kilka miesięcy, tylko robić to na bieżąco. W gminach, w których wprowadzono ten system, uzyskano oszczędności w zużyciu wody nawet do 20%. Także jest to bardzo istotne właśnie w kontekście racjonalnego gospodarowania wodą. Kiedy tylko będziemy już wchodzić na inwestycje, z tą inwestycją do mieszkańców, będziemy na bieżąco informować, tak żeby każdy był uprzedzony, żebyśmy mogli to sprawnie przeprowadzić.
1: I też warto podkreślić, że otrzymaliście dofinansowanie z Unii Europejskiej,
0: tak,
1: na wprowadzenie tego systemu.
0: Słusznie, jest to możliwe. Dzięki temu, że w 85% ta inwestycja będzie sfinansowana ze środków unijnych. Przymierzaliśmy się do tego już od kilku lat, ale właśnie czekaliśmy na taką możliwość, żeby uzyskać dofinansowanie. To się stało i dlatego przystępujemy do realizacji.
1: I ostatni temat miły, zaproszenie na Dzień Młodego Strażaka.
0: Tak, Dzień Młodego Strażaka to taka nowa propozycja, która powstała wśród strażaków z OSP Nowa Sucha. Bardzo miła propozycja i propozycja, która się rozwija cały czas, bo uczestników tego spotkania jest coraz więcej. Otóż 2 sierpnia od godziny 14 zapraszamy wszystkie rodziny, nie tylko tych najmłodszych, ale całe rodziny, po to, żeby przybyły do OSP Nowa Sucha na taki festyn, który skierowany jest oczywiście szczególnie dla młodych, ponieważ celem tego przedsięwzięcia jest to, żeby w dzieciach zaszczepić taką chęć, takie marzenie, żeby w przyszłości chciały być strażakami. To jest bardzo ważne, dlatego że sprzęt, nawet najlepszy, nic nie jest wart, jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą chcieli skorzystać, jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą chcieli się poświęcać dla drugich, którzy będą odpowiedzialni i przygotowani. I właśnie temu służy to przedsięwzięcie. Zachęcam, żeby właśnie przychodzić z dziećmi, całymi rodzinami. Dla każdego znajdzie się coś miłego. Poprzednie edycje tego Dnia Młodego Strażaka pokazały, że naprawdę jest to świetna zabawa.
1: Świetna zabawa i cel słuszny, jak pan powiedział, nie ma chyba dnia, w którym strażacy ochotnicy nie udowadniają tego, po co są i jak są potrzebni. O tak.
0: O tak. I tutaj też przy okazji bardzo dziękuję pomysłodawcom i organizatorom tego przedsięwzięcia. Jest to niezwykle ważne, żeby tego typu inicjatywy były realizowane.
1: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: 20 minut do 10, tu Radio Słuchacze. Pytam was dzisiaj o to, jaki zapach kojarzy wam się z latem. No i na przykład Robert napisał, że zapach trawy po deszczu. No i on dodatkowo dodał taką informację, że też chodzenie po niej boso to jest coś, co się kojarzy z latem. No, zdecydowanie. To jest zdrowe. To o tym nawet badania różnych naukowców mówiły, że chodzenie boso po trawie jest bardzo dobre dla naszego zdrowia, ale teraz wam nie będę przytaczał tych badań. To tak w ramach pracy domowej do sprawdzenia. Kasia z kolei pisze, że a propos tych zapachów, że zapach kwitnącego zielska nad ranem, zapach nagrzanego pola przed żniwami, zapach stygnącej łąki późnym wieczorem, czy zapach liści pomidorów. No to są te zapachy, które jak się wypowie, to od razu się je czuje. Ma takie wrażenie. Już za moment w programie Dzień Dobry Lato w Radiu Słuchaczy moc muzyki na właśnie tę porę roku. Reja, What Is My Husband, to już za chwilę. Jasiek Piwowarczyk, Martin Solveig czy Krzysztof Zalewski też za moment. Radio
1: Słuchacze. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: Dzień dobry lato.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: gdzie...
1: Słuchajcie, wielka feta w Madrycie. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii. No bo to bardzo ważne wydarzenie. No, mistrzowie świata w końcu. Mundial w Ameryce Północnej, więc... Cała Hiszpania właściwie świętuje. Już za chwilę sprawdzimy, jak to świętowanie przebiegło i co z tych obrazków, które oglądaliśmy, jest szeroko komentowane w internecie. To punktualnie o 10:00.

0: Dzień dobry lato.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Kefir łaciaty naturalny 360 ml, Mlekpol 2,19 za sztukę. Chłodnik warzywny 380 g, Mlekpol 3,49 za sztukę. Serek homogenizowany 150 g, Piątnica 2,49 za sztukę. Śmietana 18% 400 g, Piątnica 5,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 27 lipca lub do wyczerpania zapasów.
0: Dzień dobry lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
17: Jest 10 w Radiu Sochaczew. Czas na najnowsze wiadomości.
18: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzemiński. Do godziny 19 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
19: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
18: Ważne, by odróżnić dwa sygnały.
19: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
18: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
11: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
18: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
12: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
18: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Trzy przeszkody. Tyle dzieli polskie kluby od piłkarskiego raju. Dziś rozpoczyna się dla nich walka o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy powalczą o to dwie polskie drużyny. Lech Poznań w ścieżce mistrzowskiej rozpoczyna eliminację od starcia z mistrzem Danii Orhus. To ciekawy zespół, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Orhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze, mocno zapracowało na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami. Oni mają swoją filozofię gry i nie dopasowują jej do taktyki rywala. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Lech w Danii zagra o 19, a godzinę później walkę o awans rozpocznie Górnik Zabrze. Tu poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo rywalem polskiej drużyny jest Fenerbahce. To oczywiste, że nie jesteśmy faworytami, mówi trener Michal Gaszparik.
20: Chcemy na pewno w defensywie dobrze bronić, ale chcemy mieć i aktywitę w tej ofensywie, być dobry w kontratakach. Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce. Ja jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądał przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
12: Mecz w Stambule o 20. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Prowodyrem był argentyński pomocnik Leandro Paredes, który starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować się w turniejach kobiet. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś. Kilka federacji sportowych, w tym World Athletics i World Boxing, wprowadziło podobne testy genetyczne w ostatnich latach. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tylko zawodniczki, których płeć została ustalona na podstawie jednorazowego testu, będą uprawnione do udziału w zawodach kobiet podczas igrzysk. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16. miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medal medalistka olimpijska z Paryża, będzie bronić w USA dwóch tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: A jeśli sportowych informacji wam brakuje, zwłaszcza tych lokalnych z Sochaczewa okolic, no to te znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce sport. Odwiedzajcie tę zakładkę regularnie, a będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się w różnych dyscyplinach sportowych właśnie w naszej okolicy. Radio Sochaczew i dzień dobry, Lato, Oskar Tomczyk. Cześć.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Bardzo dobry numer z Wasze na wakacje, Iben i James Paradise w Radiu Sochaczew, a tymczasem przeglądam tu sochaczew.pl, żeby wiedzieć, co się dzieje w Sochaczewie i okolicach. No i na przykład znajduję informację, że jeśli ktoś z was pragnie, nie może się doczekać albo marzy o takim weselu jak dawniej, no to Strzyżew zaprasza na ludową imprezę, która rzeczywiście będzie takim weselem jak dawniej. 8 sierpnia organizuje ją Koło Gospodyń Wiejskich Rześkie Babki ze Strzyżewa. To wydarzenie nazywa się Na Ludową Nutę, Wesele Wiejskie jak dawniej. No i rzeczywiście odbędzie się tego dnia w godzinach od 16 do 24. Co w programie? No między innymi dawne obrzędy weselne, będą warsztaty rękodzielnicze, wystawy dawnych sukien ślubnych, czy na przykład zaproszeń, a także fotografii. Oprócz tego nie zabraknie obiadu weselnego przygotowanego przez KGW, czy wieczornej zabawy tanecznej. Co ważne, wstęp jest wolny. O szczegółach przeczytacie na portalu tusochaczew.pl, tam o tych wydarzeniach piszemy. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Penta Tattoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Penta Tattoo & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: A skoro jeszcze więcej muzyki, no to też utwory, które pojawiają się u nas, to są te zupełnie nowe utwory. No i tak jest czasem z niektórymi artystami, artystkami, że czeka się po prostu na to, co wypuszczą. Tak zdecydowanie jest Sanach. No a ostatnio od Sanach pojawił się singiel ITP ITD. No i on już teraz w ramach tych muzycznych nowości w Radio Sochaczew. Cicho.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No, powoli już niektórzy z Was pewnie zaczynają myśleć o obiedzie, o tym, co dzisiaj zjeść. No i my podpowiadamy. Dzisiaj na przykład możecie uderzyć do Paszy Kebab i zamówić sobie kebab na grubym dzieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, surówka z pomidora, ogórka, cebuli, sos do wyboru, a także napój. To jest propozycja na wtorek. Życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

już za kilka chwil. Punktualnie o 11:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic oraz z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew. Zostańcie z nami i tego nie przegapcie.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Kefir łaciaty naturalny 360 ml, Mlekpol 2,19 za sztukę. Chłodnik warzywny 380 g, Mlekpol 3,49 za sztukę. Serek homogenizowany 150 g, Piątnica 2,49 za sztukę. Śmietana 18% 400 g, Piątnica 5,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 27 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Na zegarach dochodzi 11.
11: Zaczynamy od dobrej informacji z Urzędu Miasta. Są kolejne pieniądze na usuwanie azbestu z posesji sochaczewian. Ważna umowa w gminie Rybno podpisana. Tutejszy kompleks sportowy doczeka się lepszego oświetlenia. Szlachetna Paczka ogłosiła nabór wolontariuszy. Nie trzeba mieć szczególnych umiejętności, by pomagać innym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od dobrej informacji z sochaczewskiego ratusza. Urząd pozyskał kolejne pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu z terenu miasta. To 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowita wartość zadania wyniesie 72 tysiące złotych. Ratusz cały czas zachęca mieszkańców do składania wniosków w tej sprawie.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Gmina Rybno podpisała umowę na modernizację oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 330 tysięcy złotych. Zadanie otrzymało również dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
12: W ramach zadania na terenie kompleksu sportowego w Rybnie wykonane zostaną m.in. montaż 18 nowoczesnych słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED, budowa kablowej linii oświetleniowej, montaż rozdzielnicy głównej, montaż szafki z gniazdami eventowymi. Nowoczesne oświetlenie obejmie cały kompleks sportowy, w tym płytę główną boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, bieżnie okalającą stadion.
11: Mówi wójt Damian Jaworski. Co ważne, będzie można uprawiać sport również po zmroku.
12: Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z kompleksu sportowego, umożliwi prowadzenie zajęć sportowych również po zmroku, stworzy lepsze warunki do organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych oraz zwiększy funkcjonalność całego obiektu.
11: Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
9: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Szlachetna Paczka ogłosiła nabór wolontariuszy do najbliższej akcji. Chętni będą odwiedzać rodziny w potrzebie na terenie naszego powiatu, słuchać ich historii, sprawdzać, jaki świąteczny prezent byłby dla nich najlepszy. Co ważne, ten wolontariat da się połączyć z codziennym życiem i obowiązkami. Nie trzeba mieć też szczególnych umiejętności, wystarczy czułe serce. Zgłoszeń należy dokonywać, wypełniając stosowny formularz na stronie Szlachetnej Paczki.
13: W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
14: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
13: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego Akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano, policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
15: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: I jest tak, jak synoptycy nam zapowiadali, czyli deszczowo. No i ten deszcz jeszcze będzie nam towarzyszył, choć w godzinach późno-popołudniowych, no to powinno się już nam rozpogodzić. Nawet jest szansa, że wyjrzy do nas słońce. Na termometrach 19-20 stopni to jest maks i podobne wartości w przeciągu tych najbliższych dni. No może w weekend będzie nieco więcej, szczególnie przy niedzieli, wtedy do 27. No i weekend ten ma być już pogodny.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: To jeszcze przed południem, bo to 5 po 11 na ten deszczowy wtorek. Fajna muza, którą dla Was mamy. Łukasz Matusiak, cześć!

0: przedstawiliśmy wam Dawida Podsiadło. To sezon i jedna z jego nowości, którą gramy dla was na 94,9. 20 minut po godzinie 11. No to już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja samorządowa Puls Miasta, a jej gościem będzie Agnieszka Tomaszewska, czyli naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. No i na 94,9 usłyszycie porcję ważnych i praktycznych informacji dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków, o których jako mieszkańcy powinniśmy pamiętać.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed. I to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
12: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
13: A gościem audycji jest Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sochaczewie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
13: Zaczynamy od gorącego tematu, czyli od zbiórki odpadów, której bynajmniej nie ogłosił ratusz, a po której został spory bałagan.
14: Rzeczywiście do skrzynek mieszkańców w lipcu były wrzucane ulotki, które zachęcały do wystawiania różnego rodzaju odpadów przed posesję i że firma deklarowała, że te odpady odbierze. Rzeczywistość jest taka, że wiele z tych odpadów zostało przed posesjami. Nie zostały one odebrane. Kontaktu z firmą nie ma. I rzeczywiście potwierdzam, że nie miasto organizowało tę zbiórkę, nie mieliśmy żadnego kontaktu z tą firmą. Ja się próbowałam z nią skontaktować, ale niestety telefon podany na ulotce nie odpowiada i w związku z tym bardzo Państwa prosimy, którzy wystawili te odpady, które nie zostały zabrane, żeby je sprzątnąć. Będzie możliwość w okresie jesiennym część tych odpadów wystawić, mówimy o gabarytach, bo będzie zbiórka taka mobilna spod posesji, a również funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdą sobotę od godziny 9 do 15 i tam różnego rodzaju odpady również Państwo możecie w ramach wnoszonej opłaty śmieciowej przekazywać. Z tego też względu prosimy bardzo o posprzątanie tych odpadów, bo bardzo wiele osób do nas dzwoni, denerwuje się i zgłasza, że jest po prostu bałagan i jest brudno. Dziękuję.
13: Zachęcamy do posprzątania. Są kolejne pieniądze na odbiór azbestu z posesji mieszkańców. Cały czas działacie w tej sprawie.
14: Tak. Miasto ma przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 tysięcy złotych. Miasto również ze swoich środków budżetowych dokłada ponad 30 tysięcy złotych. Tak szacujemy wartość tych prac, które musimy wykonać. I jest już podpisana umowa z wykonawcą i w związku z tym te prace dotyczące zabrania eternitu, jak również zdjęcia eternitu z dachów dla właścicieli nieruchomości, którzy deklarowali taką potrzebę, będą realizowane. Termin zakończenia prac zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą jest do 15 października. Firma ma przekazane numery telefonów kontaktowych do właścicieli nieruchomości i będzie się w odpowiednim czasie z Państwem

0: zakres prac, które przewidywane są do wykonania, a robimy to na podstawie wniosków mieszkańców, właścicieli nieruchomości. Dlatego też bardzo prosimy Państwa zainteresowanych, aby do nas się zgłaszali do Wydziału Ochrony Środowiska. Taki termin ostateczny to powiedzmy jest koniec stycznia przyszłego roku. Także im wcześniej, tym lepiej, bo my mamy po prostu rozeznanie i mamy możliwość miary dokładnego oszacowania zakresu prac koniecznych do wykonania w danym roku kalendarzowym.
1: Zachęcacie również do innych działań, a mianowicie do uczestniczenia w waszej akcji, którą już dobrze znamy, Roślinka za baterię, w ramach najbliższego festiwalu, w najbliższą sobotę już, Festiwal Disco Bzura. Również taka akcja będzie miała miejsce.
0: Tak, po raz kolejny chcemy zaproponować Państwu akcję w ramach tego festiwalu, że za oddane baterie, świetlówki przekażemy takiej osobie, która te odpady nam przekazała, możemy podarować roślinę. W tym razem nie będą to kwiaty, tylko będą to takie rośliny, które będzie można posadzić w ogródku. Będą trawy, będą różnego rodzaju takie, no, ale kwiaty też powinny być takie ozdobne. Także myślę, że Państwo będziecie zadowoleni. Zachęcamy do przyjścia. Stoisko nasze będzie rozstawione przy ulicy Podzamcze i od godziny 14 będziemy wymieniać roślinki za baterie przekazywane nam.
1: Akcja cieszy się wielką popularnością. Pamiętamy z dni Sochaczewa kolejkę do waszego stoiska. Niebywałe to było i mieszkańcy już też się nauczyli, są przygotowani i nie przynoszą bynajmniej jednej baterii, licząc na jeden kwiatuszek.
0: Tak, to prawda. Bardzo dziękujemy Państwu za takie duże zaangażowanie i zainteresowanie naszą akcją. No, każda oddana bateria, czy każda oddana świetlówka trafi do miejsca, gdzie ona zostanie odpowiednio przetworzona. Nie trafi na składowisko, i w ten sposób może zanieczyścić glebę, wodę. Dlatego też ze względu na skład tych odpadów bardzo ważne jest, aby one trafiały do właściwych instalacji, które są w stanie przetworzyć tego rodzaju odpady, a jednocześnie na tych instalacjach są również odzyskiwane różne cenne materiały. Dlatego też bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy i zapraszamy w najbliższą sobotę o godzinie 14. Nasze stanowisko jest przy ulicy Podzamcza.
1: Warto być punktualnym, bo do stoiska waszego ustawiają się ludzie już na godzinę przed, a nie wiem, te kwiaty rozchodzą się w ciągu dosłownie, nie wiem, parunastu minut, godziny pewnie, no, maks.
0: Około godziny, tak,
1: około
0: to prawda.
1: Około godziny rozchwytywane i też muszę powiedzieć, że ładnie to przygotowujecie. To są prawdziwe kwiaty, ładnie to wszystko wygląda, dbacie o to, żeby to było na, no, z takim rozmachem, z takim gestem.
0: O. Tak, staramy się, żeby uhonorować osobę, która przekazuje nam te odpady, żeby dostała coś ładnego, żeby ją to cieszyło, żeby mogła taką roślinę wykorzystać, czy na swoim balkonie, czy w swoim ogródku.
1: A wiecie, ile rozdaliście kwiatów podczas Dni Sochaczewa?
0: Podczas Dni Sochaczewa rozdaliśmy ponad 300 sadzonek.
1: No, niesamowite. Dobrze, to jeszcze informacyjnie przypominamy, że osoby, które zmieniły piec, muszą to zgłosić.
0: Tak. Proszę Państwa, osoby, które zmieniają rodzaj ogrzewania w swoim domu, mówimy o źródle ciepła, czyli na przykład stary piec węglowy zamieniają na piec gazowy, na pompę ciepła, na piec na pelet drzewny lub inny rodzaj ogrzewania, na przykład elektryczne, to mają obowiązek dokonania zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Państwo parę lat temu takie deklaracje w większości u nas w urzędzie składaliście, ale w momencie, kiedy następuje zmiana rodzaju źródła ciepła, to również jest konieczność przyjścia i dokonania kolejnego zgłoszenia. W związku z tym bardzo prosimy, aby nie odkładać tej czynności, bo jest to obowiązek aktualizacji tych danych. Oczywiście jest to deklaracja, którą my pomagamy wypełnić i potem moi pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska do tej centralnej ewidencji te nowe

0: dane wprowadzają. Można to oczywiście, mając profil zaufany, również samodzielnie wejść do tej centralnej ewidencji, samodzielnie taką ankietę, taką deklarację złożyć. No niemniej jednak oczywiście my służymy tutaj pomocą i pomagamy mieszkańcom, aby wywiązali się z tego dokumentu, ze złożenia takiego dokumentu.
1: Jeszcze króciutko, podobnie trzeba zgłaszać, tylko już właśnie do was, przydomowa oczyszczalnia ścieków.
0: Tak, rzeczywiście jest taki obowiązek. Nie wystarczą formalności załatwione w starostwie, w powiatowym wydziale budownictwa, gdzie się zgłasza prace budowlane związane z wykonaniem tej przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości, którzy taką oczyszczalnię wykonali i już ją zaczynają eksploatować, mają również obowiązek dopełnienia formalności u nas w urzędzie, bo jest konieczność zgłoszenia takiej przydomowej oczyszczalni burmistrzowi miasta i my taką ewidencję prowadzimy.
1: To jeszcze przypomnimy, już pani mówiła o tym i zachęcała do korzystania z PSZOK-u, że on cały czas działa, to przypomnimy kiedy, w jakich godzinach.
0: Zapraszamy państwa w każdą sobotę od godziny 9 do 15 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Aleja 600-lecia 69. To jest przed mostem, jadąc od miasta, przed mostem na rzece Utracie, na wysokości kościoła w Trojanowie.
1: Każdy może skorzystać, tak. Ten, kto oczywiście płaci za śmieci. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: nieodżałowana Bonnie Tyler. To właśnie jej przebój teraz przypomnieliśmy na 94,9. Słuchacie Radia Sochaczew. No i też a propos przypominania, no to na terenie całego kraju, w tym i w Sochaczewie oczywiście, przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Działania pod kryptonimem Alarm 26 potrwają do 19, także niewykluczone, że jeszcze dziś usłyszymy w mieście syreny alarmowe, czego mogliśmy już zresztą też doświadczyć. Także bez większych stresów ich uruchomienie ma wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznacza rzeczywistego zagrożenia, także jeszcze do 19 w naszym mieście te syreny alarmowe ponownie mogą zawyć.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Kefir łaciaty naturalny 360 ml, Mlekpol 2,19 za sztukę. Chłodnik warzywny 380 g, Mlekpol 3,49 za sztukę. Serek homogenizowany 150 g, Piątnica 2,49 za sztukę. Śmietana 18% 400 g, Piątnica 5,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 27 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
11: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
16: Gazociąg w gminie Nowa Sucha z szansą na rozbudowę. Firma zaprasza mieszkańców na spotkanie. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie też o inwestycjach w sport na terenie gminy Brochów. Mamy też zaproszenie na kino pod chmurką w Brzozowie Starym. To projekt powiatowego budżetu obywatelskiego. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Gmina Nowa Sucha przed szansą rozbudowy gazociągu na swoim terenie. O taką inwestycję dopominali się sami mieszkańcy. I tak, 30 lipca w tutejszym GOK-u odbędzie się spotkanie w tej sprawie z inwestorem. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
17: I teraz jest taka możliwość, żeby jakby kolejna siatka tego gazociągu powstała, patrząc od strony gminy, to za torami kolejowymi. W szczególności dotyczy to miejscowości Zakrzew, miejscowości Szeligi, części miejscowości Nowa Sucha i części miejscowości Nowy Żylin. Mieszkańcy tych miejscowości od lat ubiegali się o to, żeby taki gazociąg powstał. My również z radnymi staraliśmy się, żeby zachęcić firmę do tego, żeby powstał projekt. Taka dokumentacja kilka lat temu powstała. Teraz wiemy, że firma chce przystąpić do realizacji tego projektu. Jest gotowa, żeby wykonać to do końca tego roku.
16: Gmina Brochów inwestuje w sport. Z pomocą przychodzą środki zewnętrzne. W ostatnim czasie samorząd pozyskał dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla Sportu, mówi wójt Piotr Szymański.
18: Pozyskaliśmy środki z samorządu województwa mazowieckiego. Bardzo ważne środki, bo bez tych środków takie inwestycje, takie potrzeby bardzo trudno jest realizować i za to serdecznie dziękuję za wsparcie całemu zarządowi województwa, a także panu marszałkowi Adamowi Struzikowi. Przy szkole podstawowej w Brochowie powstanie boisko wielofunkcyjne. Przy szkole nasze dzieci będą mogły właśnie korzystać na bieżąco właśnie z tego boiska i to ułatwi prowadzenie i lekcji, i rozwój naszych dzieci.
16: Znamy tytuły filmów, jakie w najbliższym czasie będzie można oglądać w ramach Kina pod chmurką, jednego ze zwycięskich projektów powiatowego budżetu obywatelskiego. Tym razem zaprasza do siebie gmina Ijów. Już w najbliższy piątek w Brzozowie Starym zostanie wyemitowany film Dalej Jazda 2. Seans rozpocznie się o godzinie 21:00. Wstęp jest bezpłatny.
5: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 złotych za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożdżającą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90, a na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
22: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
21: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Czego można się nauczyć? Mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
23: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
21: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
24: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
21: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: Tak sobie przeglądam, co wakacyjnie będzie działo się w naszym mieście. No i proszę i w Radiu Sochaczew podpowiedź, a w zasadzie to zaproszenie od dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdaleny Franaszek-Niewiadomskiej na koncert do Sochaczewskiego Amfiteatru, a to wydarzenie, jakiego jeszcze u nas nie było. Chodzi o koncert muzyki religijnej, ten 16 sierpnia o godzinie 19.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sochaczewa na przepiękny koncert w wykonaniu zespołu Miriam i Przyjaciele pod kierunkiem ojca Andrzeja Sąsiadka, który wykona utwory z nagranej przez siebie płyty Miłość. Jest to koncert związany z muzyką chrześcijańską, a festiwal muzyki chrześcijańskiej nazwaliśmy Laudate Domino. To taka nowość.
0: Mówiła dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska. Raz jeszcze zapraszamy.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: To jedna z tych nowości, którą gramy dla Was na 94.9. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeat It. Jeszcze ten numer niejednokrotnie usłyszycie w Radiu Sochaczew. Jeszcze więcej tej słonecznej muzyki to na pewno, ale wcześniej o tym, że KGW Rześkie Babki ze Strzyżewa zaprasza na bardzo interesujące wydarzenie. No to proszę bardzo, klikamy i sprawdzamy, co to za impreza. Na tu sochaczew.pl czytam, że w sobotę 8 sierpnia będziemy mogli wziąć udział w wiejskim weselu jak dawniej, a w programie Moc Atrakcji wszystko na ludową nutę. To wydarzenie odbędzie się w dworze w Strzyżewie, jak wspomniałem, w sobotę 8 sierpnia w godzinach od 16 do 24. Nie zabraknie dawnych obrzędów, przyśpiewek, muzyki, tańców i wspólnej zabawy. To tak w telegraficznym skrócie. Tu sochaczew.pl. Jak wejdziecie na portal, tam już znajdziecie wszelkie szczegóły.
1: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
10: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
11: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Szkoda mi.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
13: Na początek przypominamy o działającym w Sochaczewie od niedawna punkcie paszportowym. Mamy komentarz posła Adama Orlińskiego. Dzisiejsze syreny alarmowe to tylko ćwiczenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. W tym serwisie także wakacyjna zachęta Kampinoskiego Parku Narodowego do pieszych wędrówek po puszczy. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Przypominamy, że od początku lipca mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać wnioski o paszport i odbierać gotowe dokumenty bez konieczności wyjazdu do innych miast. Przywrócenie punktu po latach przerwy to efekt wielomiesięcznych działań i rozmów prowadzonych przez władze powiatu sochaczewskiego we współpracy z administracją rządową. To były intensywne rozmowy, ale udało się, przyznaje poseł Adam Orliński.
14: Pamiętajmy, że dawno temu, 2007-2008 rok, ten punkt jeszcze funkcjonował, kilkanaście lat przerwy i tutaj to pokazuje, że jest też dobra współpraca i przy takich konstruktywnych, potrzebnych działaniach dla mieszkańców i władze powiatu sochaczewskiego z panią starostą i władze rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które reprezentuje w województwie akurat wojewoda, doszły do porozumienia, udało się to wszystko dogadać. Ten punkt funkcjonuje od 1 lipca. Idziemy w umacnianie właśnie samorządu terytorialnego, tych jednostek, tego powiatu sochaczewskiego, że tworzymy tego typu przedsięwzięcia. Bardzo też dziękuję tutaj wszystkim radnym, bo w wielu miesiącach wspólnej debaty udało się otworzyć z pożytkiem dla mieszkańców.
13: Terenowy punkt paszportowy działa w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze w pokoju numer 16.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Jak już informowaliśmy, dziś przez cały dzień aż do godziny 19 w naszym powiecie mogą być syreny alarmowe. Są one uruchamiane w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26. Co ważne, to tylko ćwiczenia, a nie rzeczywiste zagrożenia, zatem mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. Celem działań ma być sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wakacyjnie Kampinoski Park Narodowy poleca się do pieszych wędrówek. To dobre miejsce, by zaczerpnąć świeżego powietrza i poobserwować przyrodę. Miejsc do takiej formy rekreacji jest w puszczy wiele.
15: Można puszczę przejść i wzdłuż, i wszerz. Tych szlaków jest na tyle dużo, żeby zobaczyć wszystko, co w puszczy można zobaczyć, ale tak są umiejscowione, żeby nie przeszkadzać przyrodzie w jakiejś tam egzystencji. Miejsca wybierane przez grupy są różne. Ja proponuję zawsze kilka wariantów takiego przejścia, żeby pokazać właśnie tą różnorodność przyrody, żeby trochę podejść pod jakąś wydmę, wejść na jakąś niezbyt wysoką górę, ale jednak zobaczyć trochę terenów podmokłych. Te tereny podmokłe niestety są jakby mocno eksponowane, widoczne tylko wczesną wiosną.
13: Mówił przewodnik po KPN Michał Wrocławski.
11: W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
0: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie je realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy to jest odwołanie alarmu.
11: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
11: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Pochmurno i deszczowo, tak wygląda ta rzeczywistość za naszymi oknami, choć niektórzy z synoptyków twierdzą, że wtorkowo pod koniec dnia jeszcze to słońce może się pojawić. 19 na termometrach to dzisiejszy maks, a w kolejnych dniach no to do soboty włącznie okolice 21-22 szczebelka. W niedzielę ma być już cieplej, bo nawet do 27 i weekend, no ten ma być już pogodny, ale zanim do weekendu dotrzemy, to jeszcze te parasole warto mieć blisko siebie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Black Box, Ride on Time na start tej godziny. To już chwila po 14 i jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam. Koniec.

0: I takie duety to my zdecydowanie lubimy. Doda i Smolasty, oni już za nami, ich nie żałuję na 94,9. A co z kolei przed nami? No patrząc w kalendarz, to chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez tego weekendu, którą to jako Radio Sochaczew organizujemy dla Was wspólnie z miastem. Chodzi oczywiście o Disco Bzurę 2026. Będzie tanecznie? To na pewno. O to już zadbają gwiazdy muzyki disco i dance, bo na scenie pojawią się Dave, Spontan, Playboys, Miły Pan oraz Chado. No jest dobrze, prawda? Disco Bzura w najbliższą sobotę wystartuje o godzinie 16. Impreza odbędzie się w amfiteatrze, a wstęp na nią jest wolny. Całość poprowadzą Julia Kuligowska z Urzędu Miasta oraz nasz niezawodny kolega redakcyjny Tomek Marciniak. Także raz jeszcze gorąco zapraszamy. Disco Bzura już w sobotę.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.

0: cały czas słuchacie Radia Sochaczew i my też cały czas w poszukiwaniu tych fajnych rzeczy, które to w Sochaczewie i okolicy. I właśnie ta okolica, dokładnie to Rybno, bo na tusochaczew.pl czytam, że miłośnicy dwóch kółek ponownie spotkają się na trasie gminnego rajdu rowerowego. Wójt gminy Rybno, Damian Jaworski, zaprasza mieszkańców do udziału w 7. już edycji tego wydarzenia. Rajd odbędzie się w sobotę 15 sierpnia w godzinach od 16 do 19.15. O 15.40 zbiórka, ta przed Urzędem Gminy Rybno przy ulicy Długiej 20, a z kolei meta, ta zlokalizowana będzie na Stadionie Gminnym w Rybnie przy ulicy Wyszogrodzkiej 12. Ile będzie trzeba pokręcić tych kilometrów? No to trasa liczyć będzie około 30. No ale do tego też szereg innych atrakcji, które dla Was przygotowano, bo na przykład będzie można zgarnąć różnego rodzaju fanty, czy też nie zabraknie poczęstunku na zakończenie rajdu. Gdybyście się chcieli zapisać, no to jest jeszcze czas. Zapisy prowadzone są do 7 sierpnia w Sekretariacie Urzędu Gminy Rybno. Zresztą jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to tam już znajdziecie wszelkie potrzebne Wam szczegóły.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
13: Reklama.

Cały czas trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to, co na lokalnym podwórku. Referendum w gminie Sochaczew to temat numer jeden, który pojawi się w wiadomościach. Tych punkt 15. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Jest postanowienie komisarza wyborczego w Płocku dotyczące referendum w gminie Sochaczew. Od tego zaczynamy. Nowi honorowi obywatele w gminie Iłów przygotowania do uroczystości trwają. W tym serwisie zaglądamy też do gminy Młodzieszyn. Jest pilna prośba do rolników. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Jest postanowienie komisarza wyborczego w Płocku dotyczące przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji. Komisarz uznał wniosek mieszkańców w tej sprawie za spełniający wymogi określone w przedmiotowej ustawie i wyznaczył termin referendum. Będzie ono przeprowadzone w niedzielę 6 września w godzinach od 7 do 21. Kampania referendalna potrwa do 4 września do północy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Samorząd Iłowa chce nadać tytuły honorowych obywateli gminy braciom Popielarkom. Przypomnijmy, to właśnie Marian i Henryk Popielarkowie w czasie okupacji ukryli na swojej posesji sztandar 68. Pułku Piechoty z Wrześni. Poznaliśmy już datę i pierwsze szczegóły związane z uroczystością.
7: Odbędzie się jako uroczystość podniosła. Planujemy upamiętnić wysadzeniem dwóch dębów na parku stulecia. Trwają przygotowania. To odbędzie się 2 października, bo bracia Popielarkowie zginęli w powstaniu warszawskim, a jak wiadomo 2 października to jest data właśnie zakończenia powstania warszawskiego, czy upadku powstania warszawskiego, więc chcemy, by zaznaczyć ich bohaterstwo.
6: Mówi wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Upamiętnienie braci Popielarków jest w głównej mierze związane z bohaterskim ukryciem drogocennego sztandaru znalezionego w Krzyżyku Iłowskim.
7: To nadanie tytułu honorowego obywatela braciom Popielarkom wynika przede wszystkim z tego faktu dotyczącego sztandaru, bo to oni skutecznie na blisko 86 lat ukryli ten sztandar, a że zginęli, no to wiadomo, że nie mogli wskazać gdzie.
6: Uroczyste nadanie tytułów ma się odbyć w szkole w Iłowie z udziałem wojska, w tym 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: I jeszcze komunikat. W związku z pismem wojewody mazowieckiego Urząd Gminy Młodzieszyn zwraca się z prośbą do rolników o pilne przekazanie informacji o powierzchni upraw, które zostały uszkodzone przez wysokie temperatury. Zgłoszeń należy dokonywać do 24 lipca na formularzu udostępnionym przez wojewodę mazowieckiego, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy bądź w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w pokoju numer 13.
8: 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
9: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
8: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości 2 etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
10: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
8: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Pytacie, czy w tym tygodniu jest większa szansa na rozpogodzenia? Może i pod koniec dnia trochę tego słońca z nami będzie, a w tych kolejnych no to jutro też będzie się przebijać dzielnie zza tych chmur i tu już raczej przy środzie bez większych opadów, ale w czwartek i piątek parasole ponownie mogą się przydać, a to słońce, no to towarzyszyć będzie nam w ciągu weekendu. Ten ma być już w miarę pogodny i też cieplejszy, szczególnie patrząc na to, co w niedzielę, bo wtedy na termometrach maksymalnie do 27 stopni.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dziś w kalendarzu, o dziwo, bez świąt nietypowych, także tu nie znajdziemy powodów do celebracji, ale przysłowie na dziś, a i owszem, to znajdziemy. Jaka mądrość, gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. Proszę bardzo. Wracamy do tego dobrego grania. Mausti już teraz, czyli jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: We Are Young to jeden z tych przebojów, które zagraliśmy wam na 94,9. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, tej nie zabraknie w Radiu Sochaczew, ale też i mówimy o tym wszystkim, co wokoło, to co powiecie na potańcówkę pod gołym niebem, a dzień później koncert największych przebojów muzyki filmowej i musicalowej. No to przed miłośnikami kultury kolejny wyjątkowy weekend w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sennikach. Czytam właśnie o tym na tusochaczew.pl. No i ten koncertowy weekend rozpocznie się w najbliższą sobotę. To plenerowa potańcówka mazowiecka i to wydarzenie odbędzie się od 18 w Altanie Grillowej na terenie Pałacowego Parku. Udział jest bezpłatny. Po sobotniej zabawie organizatorzy zapraszają na koncert, który odbędzie się dzień później od 17 w Muszli Koncertowej, a jego głównym punktem będzie występ Joanny Aleksandrowicz z zespołem, a usłyszycie największe przeboje muzyki filmowej i musicalowej. Tu także wstęp jest darmowy. Zresztą dokładne informacje na ten temat znajdziecie na tusochaczew.pl. Odsyłam na portal.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki parcel 45. Do zobaczenia.
7: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Ruszają prace związane z budową dodatkowego pasa ruchu autostrady A2 w okolicach węzła Konotopa. No i kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami, a dotyczą one m.in. węzła Wiskitki, Mszczonów Północny, a także Sochaczewa na skrzyżowaniu dróg krajowych 50-92 oraz drogi wojewódzkiej 705. Planowane są czasowe zwężenia pasów ruchu czy okresowe zmiany w organizacji ruchu. By ułatwić przejazd, część prac ma być prowadzonych nocą. Tak można też przeczytać na tusochaczew.pl i tam jest więcej szczegółów. A jak ta aktualna sytuacja drogowa wygląda, to sprawdzamy już teraz.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: To gdzie w mieście mogą być nieco większe problemy? Ciaśniej może być na samym wjeździe, czyli rondo Wójtówka. Tu tych samochodów więcej. No i właśnie jadąc warszawską w kierunku centrum, to zagęszczenie jest większe i dojeżdżając do Piłsudskiego i 600-lecia będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Ale też jadąc dalej do 1 Maja i Żeromskiego i tak naprawdę w jednym i drugim kierunku na tym odcinku warszawskiej ten ruch wzmożony i ciaśniej też w okolicach Traugutta i Staszica i sama Traugutta jadąc od 15 sierpnia i Licealnej w stronę skrzyżowania też samochodów więcej, z drugiej strony Staszica podobnie. Łowicka, Gawłowska i Płocka i przejazd przez most o tej porze, te dodatkowe minuty także mogą się przydać. Ale patrząc również na sytuację w Chodakowie, szczególnie mówiąc o skrzyżowaniu Młynarskiej z Chopina, dojeżdżając Młynarską właśnie do tej krzyżówki, no to tu też ta cierpliwość może się Wam przydać. Tym wszystkim, którzy teraz za kółkiem, życzymy szerokości.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

Jeśli lubicie pomagać, to jest szansa, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, bo ta ogłosiła nabór. No właśnie, i ten temat pojawi się o 16 w Radiu Sahaczew, o pełnej kolejne wiadomości, te lokalne.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
10: Na zegarach 16 w Radiu Sochaczew czas na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne.
11: Zaczynamy od dobrej informacji z Urzędu Miasta. Są kolejne pieniądze na usuwanie azbestu z posesji sochaczewian. Ważna umowa w gminie Rybno podpisana. Tutejszy kompleks sportowy doczeka się lepszego oświetlenia. Szlachetna Paczka ogłosiła nabór wolontariuszy. Nie trzeba mieć szczególnych umiejętności, by pomagać innym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od dobrej informacji z sochaczewskiego ratusza. Urząd pozyskał kolejne pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu z terenu miasta. To 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowita wartość zadania wyniesie 72 tysiące złotych. Ratusz cały czas zachęca mieszkańców do składania wniosków w tej sprawie.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Gmina Rybno podpisała umowę na modernizację oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 330 tysięcy złotych. Zadanie otrzymało również dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
13: W ramach zadania na terenie kompleksu sportowego w Rybnie wykonane zostaną m.in. montaż 18 nowoczesnych słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED, budowa kablowej linii oświetleniowej, montaż rozdzielnicy głównej, montaż szafki z gniazdami eventowymi. Nowoczesne oświetlenie obejmie cały kompleks sportowy, w tym płytę główną boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, bieżnię okalającą stadion.
11: Mówi wójt Damian Jaworski. Co ważne, będzie można uprawiać sport również po zmroku.
13: Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z kompleksu sportowego, umożliwi prowadzenie zajęć sportowych również po zmroku, stworzy lepsze warunki do organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych oraz zwiększy funkcjonalność całego obiektu.
11: Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Szlachetna Paczka ogłosiła nabór wolontariuszy do najbliższej akcji. Chętni będą odwiedzać rodziny w potrzebie na terenie naszego powiatu, słuchać ich historii, sprawdzać, jaki świąteczny prezent byłby dla nich najlepszy. Co ważne, ten wolontariat da się połączyć z codziennym życiem i obowiązkami. Nie trzeba mieć też szczególnych umiejętności, wystarczy czułe serce. Zgłoszeń należy dokonywać, wypełniając stosowny formularz na stronie Szlachetnej Paczki.
2: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł. zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożdżającą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów, a na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
0: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
17: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Czego można się nauczyć? Mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
18: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
17: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
19: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
17: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: 17 po 16 już na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchaczy w czas na stały punkt naszej ramówki, czyli nasz dzisiejszy hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: wakacje w pełni. Może nie jest... Wakacje w pełni. Może nie jest zbyt gorąco, ale miłośników pływania w basenie Orka na pewno nie brakuje. Stąd też ważna informacja, jaka płynie z tej placówki miejskiej, mówi dyrektor Izabela Wojdyno.
1: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, ponieważ zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnię od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych.

0: Polimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Tradycyjnie przed 17 na korkuje się na Gawłowskiej, Łowickiej oraz Moście w obu kierunkach. Ciasno też na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt, a także Staszica. Więcej samochodów na Alei 600-lecia oraz na Piłsudskiego. Skrzyżowanie z Warszawską, a także z Olimpijską. Na 92 tradycyjnie utrudnienie od Piorunowa przez Błonię w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. W samym centrum Błonia też bardzo nieciekawa sytuacja, zwłaszcza na Grodziskiej. Jeżeli chodzi o 580, tu jedna zmiana świateł czeka Was w Lesznie, a później utrudnienia na rondzie w Babicach, a także bliznę Jasińskiego, Łaszczyńskiego, czyli wjazd i wyjazd ze stolicy. Sama autostrada A2 czysto w obu kierunkach, czyli w kierunku Łodzi i kierunku Warszawy. Uważajcie na drogach, padał deszcz, jest ślisko, także o wypadek, kolizję, nie trudno.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
12: Letnie granie.
13: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Na zegarach punktualnie 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
9: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
8: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku – ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
10: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
11: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
10: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
12: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
10: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
12: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
10: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
8: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
13: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
8: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A w pogodzie chłodno, deszczowo i mokro, 17 stopni pokazują termometry i cieplej na pewno dziś nie będzie. Odczuwalna temperatura to 14 stopni, ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali, wiatr wieje tym razem z zachodu. Dobra informacja jest taka, że już dziś padać nie będzie. Co będzie w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Mam nadzieję, że dzisiejsze wtorkowe popołudnie jest dla Was naprawdę przyjemne. Ładujecie akumulatory i przygotowujecie się do kolejnego dnia pracy. A dziś 21 dzień lipca, wtorek. U Daniela i Wiktora świętujemy imieniny. Kłaniamy się dzisiejszym jubilatom. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: Przypominamy, że już w najbliższą sobotę, 25 lipca w Sochaczewskim Amfiteatrze drugi festiwal Disco Bzura 2026 będzie się działo. 5 wykonawców muzyki disco polo rozpocznie formacja Playboys, a zakończy formacja Spontan. Szczegółowy program jest dostępny na Facebooku Radia Sochaczew. Wśród wykonawców pojawi się miły pan, z którym rozmawialiśmy przed sochaczewskim występem.
1: Wszystko zaśpiewam. Impreza, na której mamy grać jako zespół godzinę, więc zdążymy zagrać wszystkie te, że tak powiem, piosenki najważniejsze. Po prostu miły pan, miły człowieczek.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: A teraz ważna informacja dla tych, którzy wybierają się nad polskie morze. Obowiązuje zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem, a powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na pocieszenie powiem, że do wchodzenia do wody nie zachęca też pogoda póki co, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów. No cóż, bywa i tak.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: przypominamy i zapraszamy już teraz w sobotę 25 lipca do Sochaczewskiego Amfiteatru od 16 Disco Bzura 2026, festiwal muzyki disco-polowej, którego organizatorem jest Urząd Miasta Sochaczew oraz Radio Sochaczew. Ja będę miał przyjemność współprowadzić tą imprezę razem z Julią Kuligowską z Urzędu Miejskiego.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: gdzie?
1: Za chwilę w Radiu Słuchacze wiadomości o 18, a w nich między innymi o klęsce żywiołowej, o jakiej mówią samorządy, czego ona dotyczy, o tym już za chwilę na 94,9 FM.
2: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
1: Na zegarach zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Politycy PiSu muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią, klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiSu złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiSu na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
8: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
7: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
9: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
7: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiSu, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
10: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
6: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej armia izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Cieplej to już na pewno dziś nie będzie, 16 stopni na termometrach, w nocy temperatura spadnie do 10. Ważne jest to, że nie będzie już padać, natomiast czwartek powita nas słońcem i maksymalną temperaturą w ciągu dnia nawet do 22 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: A już za chwilę, jak w każdy wtorek po 18:00, audycja Sekrety Szefa Kuchni. Dziś moim i Państwa gościem będzie Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serawis Sochaczewa, z którą to porozmawiamy o kolejnym letnim warzywie. Jakim, o tym dowiecie się, pozostając z nami. My love.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: To już kolejne nasze wydanie programu Sekrety Szefa Kuchni i po raz kolejny witam Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Serawii w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj będzie o warzywach, będzie w roli głównej występowała cukinia, to warzywo, które chyba zna każdy, można pomylić nieraz z ogórkiem, mi się to zdarzyło, ale czy rzeczywiście potrafimy je do końca wykorzystać?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: Dlaczego?
4: Większość z nas kojarzy cukinię z plackami, albo wrzuca ją na grilla, albo leczo przygotowujemy z cukinii, a tymczasem jest to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw sezonowych, bo można z niego przygotować zupę, można z niego zrobić makaron, sałatkę, zapiekankę, a nawet ciasto czekoladowe, o którym dzisiaj powiemy, czy chlebek.
3: No to już w ogóle nic nie rozumiem. Cukinia, zielona, warzywo, ciasto czekoladowe, coś na słodko. Ale dobrze, do tego dojdziemy. Mała czy duża cukinia, czy to ma różnicę? To, co powiedziałem przed chwilą, że pomyliłem z ogórkiem, to ta cukinia była mała, mi się wydawało, że to ogórek. Ale dobrze, czy jest tu różnica w smaku?
4: To zależy. To jest w zasadzie jedna z najważniejszych zasad, bo młode cukinie, które mają około 15-20 cm długości, czyli te, które pomyliłeś z ogórkiem, są bardzo delikatne, jędrne, mają cienką skórkę, tak, w której tak naprawdę tej skórki nawet nie trzeba obierać. Te pestki są niemal niewyczuwalne, smak jest subtelny, lekko słodki. Natomiast większe egzemplarze świetnie nadają się do zup, kremów, do faszerowania, ale to właśnie te młode cukinie są najbardziej cenione przez kucharzy i są najsmaczniejsze.
3: Wspomniałaś o uniwersalności cukinii, czyli możliwości zastosowania jej do wielu, nawet do pieczenia różnego rodzaju potraw mięsnych na przykład też można tam dorzucić. Jak to jest z tą uniwersalną wersją cukinii?
4: Tak, no sama w sobie cukinia ma bardzo delikatny smak, nie dominuje potrawy, doskonale chłonie aromaty oliwy, czosnku, świeżych ziół, cytryny, serów i właśnie dlatego ona się świetnie nadaje zarówno w kuchni śródziemnomorskiej, jak i nawet w takich naszych polskich letnich daniach.
3: Powiedziałaś, że będzie z ciastem czekoladowym, ale o tym troszeczkę później opowiemy, bo będzie grill trochę grany, bowiem przepis, jaki przygotowałaś, to grillowana cukinia z fetą, miętą i cytryną. No brzmi naprawdę fajnie, fit. Jeszcze zapytam wcześniej, czy cukinia jest zdrowa?
4: W ponad 90% składa się z wody. Jest niskokaloryczna, lekkostrawna, jak najbardziej zdrowa. Zawiera potas, witaminę C, błonnik, więc ja proponuję, żeby latem sięgać po nią jak najczęściej. Poza tym jest szybka w przygotowaniu, wystarczy kilka minut na patelni, na grillu. Możemy ją zamarynować w cytrynie, to też jest pyszne.
3: No to idźmy.
4: Świeżo.
3: Cukinię. No to taki bardzo fajny dodatek do mięsa z grilla na przykład.
4: Dokładnie.
3: Co trzeba zrobić?
4: To dzisiaj mamy takie danie, które się świetnie sprawdzi jako lekka kolacja, jako przystawka lub właśnie, tak jak powiedziałeś, dodatek do grillowanego mięsa czy grillowanych ryb. Dzięki temu, że użyjemy mięty i cytryny, danie będzie niezwykle świeże i idealne na lato, tak? Mamy znowu 4 porcje. Jeśli chodzi o składniki, potrzebujemy 2 młode cukinie, 150 g sera fety, 3 łyżki oliwy, z oliwek skórkę z cytryny, 1 łyżkę soku z cytryny, kilka listków świeżej mięty, kilka listków bazylii, świeżo mielony pieprz. I opcjonalnie możemy użyć, jeśli ktoś woli bardziej ostre, szczyptę płatków chili. Cukinie kroimy wzdłuż na plasterki o grubości około centymetra. Smarujemy je oliwą i grillujemy po 2-3 minuty z każdej strony, tak żeby pojawiły się takie charakterystyczne przypieczenia z grilla. Układamy na półmisku, na to kruszymy fetę, dodajemy listki mięty i bazylii, skrapiamy sokiem z cytryny i pozostałą oliwą, posypujemy świeżo mielonym pieprzem, odrobiną startej skórki z cytryny. Nie solimy cukinii przed grillowaniem, feta już jest wystarczająco słona, a jeśli wcześniej ją posolimy, to ona po prostu puści wodę i zamiast się grillować znowu,
3: paczka wyjdzie taka.
4: Tak, że zacznie się dusić. Sól jest potrzebna, oczywiście, ale dodajemy ją na samym końcu, a najlepiej samemu na talerzu już kiedy jemy. Powiedzieliśmy jeszcze o zupie i tutaj warto by było, żebyśmy jeszcze jedno danie przemycili, bo później przejdziemy na wersję słodką cukinii. Krem z cukinii z miętą, cytryną i to jest naprawdę świetny przepis i fetą i warto z niego skorzystać. Tu też zrobimy 4 porcje, potrzebujemy kilogram cukinii, jedną cebulę, 2 ząbki czosnku, średniego ziemniaka około 150 gram, 700 ml bulionu warzywnego, 2 łyżki oliwy, 30 gram masła, 80 ml śmietanki 30, 80 gram sera feta, kilka listków mięty, skórka z cytryny, sól, świeżo mielony pieprz. I tutaj cebulę zeszklimy sobie na oliwie i na maśle, dodamy czosnek i podsmażymy około 30 sekund, dosłownie chwilkę. Dodamy pokrojoną cukinię i ziemniaka i wszystko razem podsmażymy jakieś 3-4 minutki. Zanim dodamy bulion, warto jest lekko podsmażyć cukinię, bo to powoduje, że ją lekko karmelizujemy w naturalne cukry i krem nabiera głębszego smaku. Wtedy zalewamy bulionem, gotujemy około 15 minut i po około 15 minutach już cukinia i ziemniak są miękkie. Dłuższe gotowanie nam jest niepotrzebne, bo tak naprawdę sprawi, że stracimy świeży kolor i ten delikatny smak. Dodajemy śmietankę, miksujemy na gładki krem, doprawiamy solą, pieprzem, odrobiną skórki z cytryny. Podajemy z pokruszoną fetą, listkami mięty, oliwą, grzanki możemy do tego zrobić z chleba i zupa, krem z cukinii gotowy.
3: Typowo letnia, typowo.
4: Bardzo.
3: Taka lekka, tu w obu tych daniach, o których powiedziałaś, feta występuje, listki mięty. Ale no to jest ten czas, to jest ten właśnie moment tyle.
4: Tak, to się fajnie komponuje razem.
3: Skórka starta oczywiście. Bo tam
4: tą fetę dodajemy na końcu.
3: Na końcu
4: tak naprawdę
3: tak jak,
4: pokruszymy ją na gotowy krem, więc my nie musimy użyć tej fety. Jeśli ktoś nie chce fety, nie mamy jej w środku w daniu, więc
3: podobnie
4: jest
3: jak
4: dowolność.
3: Daniu, na koniec.
4: Oczywiście, możemy użyć innego.
3: Tu postawimy kropkę, ale do tematu cukinii za chwilę wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy ponownie. Przypomnę, Katarzyna Siekierska jest gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni, a dziś w roli głównej występuje cukinia. Cukinia w deserach, czyli coś innego, dla niektórych nowość, bo większość z nas być może kojarzy ją właśnie z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim naszym wejściu. Cukinia w deserach. No właśnie, to trudno jest uwierzyć, tak jak się słyszy naszym słuchaczom chyba.
4: I właśnie dlatego musimy koniecznie o tym opowiedzieć. Cukinia ma bardzo delikatny smak i składa się głównie z wody. Dlatego doskonale się nam sprawdzi w wypiekach. Nie czuć jej w gotowym cieście tak naprawdę, ale ona sprawi, że nasze ciasto będzie niezwykle wilgotne, miękkie i przede wszystkim długo zachowa świeżość.
3: Dlaczego cukinia idealnie nadaje się do brownie?
4: No właśnie dlatego, że ma dużą zawartość wody i delikatny miąższ.
3: Starta jeszcze cukinia... wyjaśnijmy brownie, co znaczy...
4: Ciasto czekoladowe.
3: Ciasto czekoladowe.
4: Tak. Mhm. Starta cukinia odda nam wilgoć podczas pieczenia i dzięki temu nasze brownie będzie aksamitne i nie wyschnie nam nawet po 2 czy 3 dniach. Będzie długo świeże.
3: Obieramy czy nie obieramy?
4: Jeżeli używamy młodej cukinii, to nie.
3: Wtedy czyli do 20 centymetrów, przypomnijmy to tak.
4: Tak, która wygląda jako górek.
3: Tu rozmiar nie ma znaczenia.
4: Wystarczy
3: chodzi o to,
4: ją dokładnie umyć.
3: Tak.
4: Zetrzeć na drobnych oczkach tarki. Skórka jest cienka, delikatna i w zasadzie po upieczeniu niewyczuwalna. Po starciu cukinii warto ją tylko delikatnie odcisnąć z tego nadmiaru wody, ale nie za mocno, bo jeśli za mocno odciśniemy, to brownie straci tą swoją charakterystyczną wilgotność.
3: No to ja bardzo posłucham i myślę, że nasi słuchacze też ciasto czekoladowe z cukinią, jak je przyrządzić krok po kroku.
4: Potrzebujemy 250 g młodej cukinii, 180 g gorzkiej czekolady, takiej minimum 70%, 150 g masła, 3 jajka, 150 g drobnego cukru albo jeśli ktoś chce zastąpić cukier, może użyć ksylitolu. Ma on mniej kalorii, około 40% mniej kalorii niż cukier i ma znacznie niższy indeks glikemiczny, dzięki czemu będzie taką fajną alternatywą dla cukru, a też bardzo fajnie pasuje. 120 g mąki pszennej, 30 g kakao, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, szczypta soli i tu też opcjonalnie możemy użyć orzechy włoskie, około 50 g posiekać i dodać je na samym końcu. Mhm. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni, góra-dół. Cukinię, tak jak już mówiliśmy, ścieramy na drobnych oczkach, leciutko odciskamy. Masło z czekoladą rozpuszczamy w kąpieli wodnej i odstawiamy, żeby się trochę przestudziło. Jajka ubijamy z cukrem na jasną, taką puszystą masę, czyli robimy taki trochę kogiel-mogiel. Dodajemy przestudzoną czekoladę z masłem i delikatnie mieszamy, wsypujemy mąkę, kakao, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Na koniec dodajemy startą cukinię oraz orzechy, przekładamy do formy. Tutaj możemy użyć formy takiej o wymiarach 20x20, wykładamy ją papierem do pieczenia i pieczemy 30-35 minut. Brownie powinno pozostać lekko wilgotne w środku, więc jeśli wydaje nam się, że ono się nie dopiekło, to znaczy, że jest ok.
3: Bardzo, bardzo sprytnie przemęczyłaś się do ciasta cukinii. Muszę powiedzieć, że
4: przygotujesz w domu
3: się,
4: teraz.
3: Tak, słuchałem cię naprawdę uważnie. I brzmi to, tak powiedziałbym, bardzo interesująco, bardzo interesująco. Mam nadzieję, że doczekasz się zdjęć, tak jak z Bobą.
4: No koniecznie.
3: Z poprzednich audycji.
4: Czekamy w takim razie.
3: Jeżeli chcecie usłyszeć i dowiedzieć coś więcej na temat właśnie pieczenia, gotowania, albo podrzucić jakiś temat dla Katarzyny Siekierskiej, napiszcie na Selawi Małpa Selawi albo na fanpage'u, także postaramy się tutaj zająć.
4: Albo pokażecie nam swoje wypieki.
3: Tak jak było to już, no nie, może nie wypiek, ale było to danie sałatka z Bobem od jednego z naszych słuchaczy, czekamy na kolejne takie fotografie, bo to jest sens takich audycji, budujące i motywujące do dalszego działania.
4: I bardzo miłe.
3: I bardzo miłe. A Katarzyna Siekierska na pewno, jeżeli będziecie chcieli, to żeby opowiedziała o jakimś daniu, jak je przygotować, na pewno do tego przyjdzie. Perfekcyjnie przygotowana, tak jak miało to miejsce w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
4: Dziękuję.
3: Katarzyna Siekierska.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: A w Radiu Sochaczew zaproszenie dla wszystkich sympatyków klubu sportowego Bzura Chodaków na szczególne uroczystości upamiętniające założyciela tego klubu z ulicy Chopina 101. Więcej szczegółów już teraz Piotr Tymorek, prezes klubu sportowego Bzura Chodaków.
1: Klub sportowy Bzura Chodaków ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców, sympatyków klubu sportowego Bzura na uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodaków świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się 25 lipca o godzinie 9.30 na cmentarzu parafialnym w Trojanowie. Wszystkich sympatyków, miłośników sportu, byłych zawodników, mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy na uroczystość.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Pasażer pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
6: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
8: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas z wschodniego wybrzeża Jemenu, nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
6: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go chirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście 2 lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
5: Większość z Was już dawno po pracy odpoczywamy, regenerujemy się, a jutro środa, jak środa minie, to tydzień zginie. I już będzie weekend, a weekend rozpocząć należy zdecydowanie z Radiem Sochaczew. Najpierw z programem Dzień Dobry w sobotę, a później przenieść się do Sochaczewskiego Amfiteatru, gdzie rozpocznie się drugi festiwal Disco Bzura 2026, organizowany przez Urząd Miejski w Sochaczewie i z Radio Sochaczew. Będzie się działo, będą gwiazdy, będzie naprawdę cudownie, bo i pogoda jest zamówiona.

bliskie za stertem rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem flicy.

smarki, smarki, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No niestety nie mamy dla was, drodzy kierowcy, dobrych informacji, bowiem w tym tygodniu czekacie nas wszystkich, będą dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex benzyna 95 może kosztować średnio 7 zł i 30 groszy za litr, a diesel może zbliżyć się nawet do ceny 8 zł za litr.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawy świata, chcę człowieka z lustra.

0: do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Słuchacze. A teraz ważna informacja dla tych, którzy wybierają się na wakacje poza granicę Polski i zadają sobie pytanie, czy gotówka, czy karta, a może aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki nie da się funkcjonować, mówi Szymon Janicki z Faweksu.
1: Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Na zegarach zbliża się 20, za chwilę wiadomości z kraju, ze świata, a po nich wiadomości sportowe, także z kraju, ze świata, na które już teraz serdecznie zapraszam.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: $76,800 to mają być maksymalne zarobki lekarza na etacie. Policja złapała już podejrzanych o pobicie 60-letniego mężczyzny w Poznaniu. Kibice piłkarscy mogą już głosować w internecie na najładniejszą bramkę mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. $76,800 tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. Taką propozycję przedstawił dziś premier Donald Tusk.
6: Górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76,800 zł miesięcznie.
5: Jeszcze w sierpniu rząd planuje przyjmować projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Zmiany miałyby być przegłosowane w Sejmie we wrześniu. Policja złapała dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu. Napastnicy w wieku 38 i 41 lat to wielokrotni przestępcy z wyrokami za przestępstwa kryminalne. W tramwaju sterroryzowali nastolatka z Ukrainy, a potem brutalnie pobili starszego mężczyznę, który stanął w jego obronie.
7: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
5: Mówi Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, skarżył się m.in. na zaniki pamięci. Lekarze stwierdzili niegroźne obrażenia. Napastnicy jutro staną przed prokuratorem. Jak radzić sobie ze szczurami w mieście? Z taką inicjatywą wyszły władze Gdańska. Chcą edukować mieszkańców w zakresie szczurów. Zaczęły akcję Szczur ma nosa. Problem z gryzoniami ma wiele polskich miast. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
8: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
9: Chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
8: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
9: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach, do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole. Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
8: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana dwa razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza.
5: Śnięte ryby znaleziono w jeziorze Gołda Piwo w Warmińsko-Mazurskiem. W ocenie Wód Polskich spowodowała to przyducha, a stan zbiornika jest stale monitorowany. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Na razie nie określono, jak dużych rozmiarów są to straty.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. Część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest, będą sukcesywnie wyciągane. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną decydującą o tytule najładniejszego gola, mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Na poprzednim mundialu w Katarze najładniejszego gola strzelił Brazylijczyk Richarlison przewrotką w meczu z Serbią.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sports jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera squadra Azzurra są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Światowe władze poszły śladem m.in. Federacji Lekkoatletycznej i Bokserskiej, które również tego wymagają. Nowe przepisy dziś weszły w życie, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
12: Poprzednie zasady WTA zezwalały na udział kobiet transpłciowych, jeśli zadeklarowały swoją płeć jako żeńską, a następnie utrzymywały obniżony poziom testosteronu przez okres 2 lat przed startem. Choć warto wspomnieć, że w światowym turze nie ma aktualnie żadnej takiej zawodniczki. Od dziś jednak obowiązkiem będzie jednorazowy test na obecność genu SRY, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Zawodniczki decyzję akceptują. Liderka rankingu Arena Sabalenka jakiś czas temu mówiła nawet wprost, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby kobiety konkurowały z zawodniczkami transpłciowymi. Ale już legenda tenisa, Amerykanka Billie Jean King, postrzega wykluczenie osób transpłciowych jako dyskryminację. W ostatnich latach takie testy wprowadziły federacje World Boxing i World Athletics. W marcu MKOL zdecydował, że będzie to obowiązkowe dla zawodniczek chcących startować na Igrzyskach Olimpijskich.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

A my przypominamy, że jutro środa, to oznacza, że od 9 do 13 czekać będzie na wszystkich ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy między 9 a 13 osoby w wieku od 18 do 65 lat.

0: Zaczął się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki, mówią zaprawieni już grzybiarze.
1: Dzisiaj prawdziwka, dwa takie wiaderka, trzy takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
2: Złoty sposób na sprawdzanie, czy robaczywy, czy nie.
3: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

I jeszcze zaproszenie dla dzieci i młodzieży od burmistrza miasta Sochaczewa i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Zapraszają oni na wakacje w muzeum, na żywą lekcję historii. Początek w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w samo południe.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.